0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Krúcuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Počúvaš Detské rádio.